wieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: SK Bydgoszcz.

0: Nie jest za rogiem, 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest
4: Radio SK.

0: Śląska Bydgoszcz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Reklama.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść.

0: Reklama.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Dziesiątki tysięcy osób przed sceną, a na niej wielkie gwiazdy. Tak wygląda ten weekend w Łodzi. Trwa Łódź Summer Festival, czyli największa darmowa impreza miejska w Polsce i przed nami ostatni finałowy dzień tego wydarzenia. Dzisiaj zagra m.in. PZ Mata czy Sean Paul, czyli autor takich wielkich hiciorów jak Give It Up To Me, Get Busy czy Got To Love You. SK bawi się na tej imprezie razem z wami. W przerwie między koncertami polecamy imprezkę przy naszym eskowym imprezkowym busie. Tam jest DJ, który gra wakacyjne sety. A to się działo wczoraj na Łódź Summer Festival. Możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK. Polecam tam zerknąć, bo mamy na przykład zdjęcia ogromnych tłumów. Naprawdę ilość fanów tańczących przed sceną robi wrażenie. A to jest po prostu niedzielny poranek z hitami na czasie w Radiu SK. Ja was zapraszam serdecznie na kawkę. No i słuchajcie, nie spieszymy się. Ci, co byli na Łódź Summer Festivalu, pewnie jeszcze odsypiają, a my tak na spokojnie się budzimy. To jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Budzimy się. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Nowy Alex Warren i budzimy się z uśmiechem na ustach, w dobrym humorze, bo to jest niedzielny wakacyjny poranek. Do dnia na P jest bardzo daleko, nic nie trzeba, można tylko po prostu odpoczywać. A nasza słuchaczka Ania ma ważne przypomnienie dla wszystkich.
1: Czesieńska dla wszystkich solenizantek o imieniu Anna, wszystkiego najlepszego, oczywiście dla mnie, bo mój ukochany o tym zapomniał.
0: Ledwo co się dzień zaczął, a facet sobie już przechlapał, słuchajcie. Ja wam tylko dodam, że Ania nagrała tę głosówkę o godzinie 7:29. Aniu, o tej porze twój facet prawdopodobnie sam nie wiedział, jak się nazywa. Ty mu każesz o swoich imieninach pamiętać. Spokojnie, jeszcze cały dzień został. Pewnie czekasz, się kwiaciarnie otworzą. A poza tym on już na 100% wyczuł, że coś jest nie tak. Że ty jakoś tak dziwnie się na niego patrzysz. Jakoś dziwnie mu odpowiadasz. I on wie, że musi zacząć działać, bo niedzielny obiad jest zagrożony.

0: i wakacyjny hit zawsze na czasie. U nas macie idealną playlistę na wakacyjny poranek. I na dzień dobry, słuchajcie, kiepskie sportowe informacje. Fala krytyki wylała się znowu na Roberta Lewandowskiego. Jak wiecie, on ostatnio zaczął nową pracę, gra w Chicago Fire. No i ta drużyna właśnie przegrała drugi mecz z rzędu, tym razem z ekipą z Nowego Jorku, 1-3. Przegrali, Robert Lewandowski wszedł w drugiej połowie, ale bramki nie strzelił, to nic nie dało. Drużyna wcale nie zaczęła lepiej grać. No i już to eksperci piszą, że Robert Lewandowski jest w bardzo słabej drużynie, że oni nie potrafią z Robertem Lewandowskim grać, bo Lewy potrzebuje podania i on wtedy strzela bramki. Na luzie. Oni jeszcze się rozkręcą, słuchajcie. To Chicago Fire po prostu się musi dowiedzieć, czym jest laga na Robercika. Jak to opanują, zaczną wygrywać.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Taxi Bydgoszcz 196 62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196 62.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
1: SK.

0: i Kafka zaczyna buzować w żyłach. Tak właśnie działa słuchanie Eski w niedzielny poranek wakacyjny. Axwell i Bond, za 5 minut będzie godzina 10. Eska ma dla was zaproszenia na prawdziwy kinowy hit. Już w najbliższy piątek wielka premiera najnowszego Spidermana, Całkiem nowy dzień, i wy możecie ten film obejrzeć w kinie. Mam dla was dwa bilety do kina Helios na najnowszego Spidermana. Ale to nie będzie tak łatwo, słuchajcie. To nie jest tak, że wy powiecie: ej, Łukasz, daj i ja wam dam. Najpierw musicie rozwiązać zagadkę, którą dla was przygotowałem. Kto to mówi? Jakaś znana postać z polskiej kinematografii powie wam teraz dzień dobry.
1: Dzień dobry!
0: Kto to jest? Odgadnijcie. Kto pierwszy zgadnie, kto mówi to dzień dobry, no to leci do kina na Spidermana. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto mówi?
1: Dzień dobry!
2: Radio SK! Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
6: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
7: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
6: Zaplanujemy Twój układ mebli, zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
7: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
8: Planujesz imprezę i nie masz pomysłu na atrakcje? Nie pękaj, zajmiemy się tym. Imprezy małe i duże, prywatne i plenerowe. W ofercie dmuchańce, animacje, piana party, stanowiska kreatywne, mobilna stacja kosmiczna i wiele więcej. Wskakujemy również do szkół i przedszkoli. Chcesz czegoś ekstra? Sprawdź hitowe zajęcia w ultrawiolecie i strefę fluo. Dojeżdżamy wszędzie. Znajdź nas na Facebooku Nie Pękaj lub zadzwoń 785-609-454. Nie pękaj, stać Cię na radosne chwile.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: My w Radiu SK żyjemy nowościami. Codziennie mamy dla Was najlepsze, świeże numery. I ostatnio z taką nowością osobiście wpadła do nas Margaret, która wydała numer Prima Ballerina. To kawałek z nadchodzącej mini płyty. I jak zdradziła artystka w naszym studiu, ten numer po raz pierwszy na żywo fani będą mogli usłyszeć na festiwalu w Sopocie. A co jeszcze dla nas ciekawego szykuje?
14: Ostatnio myślałam sobie długo, bo ja mam dużo tych piosenek znanych.
13: Co wybrać?
14: I faktycznie przy tych festiwalach ja po prostu sobie wybieram z tej długiej już listy hitów, które mam, i okazało się, że piosenki byle jak nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo, dlatego bardzo się cieszę, że on po tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
13: A Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A teraz rozwiązujecie moją zagadkę. Kto mówi nam dzień dobry?
15: Dzień dobry!
13: Zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzę, kto wysłał głosówkę jako pierwszy. Ten zgarnia podwójne zaproszenie do kina Helios na najnowszego Spidermana. Łukasz Zduńczyk.
15: Dzień dobry!
13: I na dzień dobry, na wakacyjny poranek przyjemny, do spokojnego leżenia na tarasie dokładamy hity na czasie. Kaigo i Khalid już teraz.

0: RMFFM.sk Bydgoszcz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: I to są właśnie hity na czasie na lato w Radiu SK. Dawid Tawar. Gramy takie numery, których dobrze się słucha po prostu w wakacje. Zwłaszcza 18 minut po 10 w niedzielę. A wy próbujecie rozwiązać zagadkę, kto to mówi. Posłuchajcie. No i słuchajcie, różne odpowiedzi padały. Na przykład takie.
1: Hadziukowa z Rancha.
0: No to jest odpowiedź w połowie poprawna. Z Rancha, ale nie Hadziukowa. I razem ze mną teraz Justyna. Cześć, Justyna.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchaj, byłaś pierwsza w Polsce, miałaś najlepszy refleks o poranku, bo jako pierwsza odgadłaś, kto to mówi. Już wiemy, że to nie jest Hadziukowa, no to powiedz jej wszystkim, kto mówi...
3: Dzień dobry.
0: Kto
2: no
0: to jest?
2: Nikt inny jak niezawodna Solejukowa.
0: No
2: Rancha.
0: Oczywiście, że tak, że to jest Kazimiera Solejukowa, która już niedługo powie dzień dobry w 11 sezonie Rancha, bo to dzień dobry pojawiło się na Instagramie Cezarego Żaka, czyli jej męża. Bo teraz trwają nagrywki. To Justyna, to teraz
2: czekamy.
0: Specjalnie dla ciebie Kazia Solejuk powie, uwaga, przywitaj się z nią ładnie.
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, dzień dobry!
0: Słuchaj, Justyna, nie mam dla ciebie biletów na nowe Rancho, bo nagrywki jeszcze trwają. A biletów nie będzie zresztą, bo to będzie w telewizji. Ale mam już teraz podwójne zaproszenie na najnowszego Spidermana.
2: Super, czy bardzo się cieszę.
0: Czy nowy Spiderman będzie lepszy niż nowe Rancho? Chyba nie, ale też będzie dobry.
2: Na pewno, na pewno.
0: Dobrej zabawy w kinie i dobrej niedzieli. Trzymaj się.
2: Dzięki wielkie, miłego dnia.
0: Dobrego.

0: Dobrego basu w niedzielę rano, nigdy za wiele. David Guetta, Alok i Stick Figure to są wakacyjne hity na czasie. A teraz będzie historia pewnego wieczoru kawalerskiego, który w ogóle się nawet nie zaczął, słuchajcie. Jakiś czas temu mówiliśmy o wieczorze panieńskim, który skończył się już na lotnisku. Pamiętacie, tam się panie awanturowały na pokładzie samolotu, który jeszcze nie zdążył z Polski wystartować. No i dziewczyny zostały wyproszone z pokładu. To teraz jest nowy odcinek, tylko tym razem chodzi o wieczór kawalerski. Panowie chcieli lecieć z Poznania do Albanii. No i uwaga, na lotnisku odegrali scenkę. Przebrali się za policjantów i udawali, że w takim korowodzie prowadzą pana młodego przebranego za więźnia. I wszystko było dobrze, aż do momentu, jak któryś z tych panów rzucił oczywiście dla żartów przy kontroli, że ma bombę w plecaku. A jak wiecie, służby traktują coś takiego bardzo poważnie, no i pan został wyproszony, dostał mandat i ogólnie polecieć nie mógł. Także jedno jest pewne, słuchajcie, ten pan młody na długo zapamięta ten wieczór kawalerski, ale teraz tak próbuję zrozumieć, co ten gość miał na celu. Przecież wszyscy wiemy, że jak się powie, że ma się bombę w plecaku, nawet jak się zażartuje, to służby to traktują bardzo poważnie. No i słuchajcie, może ten gość zrobił to celowo. Może on specjalnie wiedział, że zostanie wykluczony z tego lotu, może bał się lecieć samolotem i wstyd mu było przyznać przed kolegami.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 4K

0: 38 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: I po reklamie.

0: No i mamy kolejny gorący hicior na wakacyjne wyjazdy. Topic i Becky G. To jest właśnie Radio SK. Gramy najlepsze hity na czasie na lato. Ja wyobrażam sobie, co się teraz działo w eskowym kamperze przy tym kawałku. Jeśli jesteście teraz gdzieś w okolicy Trójmiasta, to uważajcie, patrzcie uważnie, bo gdzieś na trasie jest eskowy kamper, a w nim ekipa naszych słuchaczy, którzy są teraz na linii.
1: Siema, tutaj Piotrek i ekipa z kampera.
2: Siema!
1: Właśnie wracamy z słonecznego Helu. Było bardzo aktywnie, było bieganie, rowerki, no i podróż fajnym kamperkiem.
0: No i pięknie. Hel to jest coś niesamowitego. Przepiękne plaże, czyściutkie, do tego dużo drzew, trasy rowerowe. Coś pięknego. Jeśli chcecie też coś takiego przeżyć, odpalajcie eskową aplikację na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. I być może już wam w czwartek eska dowiezie kampera. Oczywiście, Piotrek, sprzątać w kamperze nie musisz. My to wszystko zrobimy. Tankować Piotrek też nie musi. Eska zatankuje. No i takiego zatankowanego pod korek kampera eska wam dowiezie.
3: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie.
2: Bo węgierski Sziget
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, Ty i Som, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia Ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce
3: i jedź na Sziget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
9: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
10: Park Dmuchań.

0: Świąteczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku. Park Dreamlandia Koronowo.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
6: SK ma dla Was najlepsze wakacyjne imprezki. Nie tylko mówimy co i gdzie, ale też imprezkujemy razem z Wami. W ten weekend bawimy się na największym darmowym miejskim festiwalu. Trwa Łódź Summer Festival. Tam bawią się dziesiątki tysięcy osób i dzisiaj finał tej imprezy. Wieczorem na scenie pojawi się m.in. PZ, Sean Paul czy Mata. Wstęp na tę imprezę jest darmowy. A co się działo wczoraj, możecie zobaczyć oczywiście na SK-owym Instagramie, bo tam pokazujemy na przykład występ Timbalanda czy BDS-a. Dzisiaj ciekawie też będzie w Gorzowie Wielkopolskim. Tam szykuje się festiwal od nowa. Na scenie Cortez, Igor, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz. Kolejny przystanek tej imprezy to Kielce, 14 sierpnia, a w przyszłym tygodniu Męskie Granie odwiedza kolejne miasto, tym razem zatrzyma się we Wrocławiu. Na scenie m.in. Zalia, Vito Bambino czy Igor Herbut, czyli autorzy hitu Nareszcie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
7: Muzyką się żyje.
6: SK wie, jak rozkręcić dobrą letnią imprezkę. Robimy to niemalże co tydzień. I już w najbliższy piątek kolejny przystanek naszej SK-owej trasy koncertowej SK Music Tour. Będziemy w Ełku. No a razem z nami oczywiście polskie gwiazdy. Zagra Tede, zespół T-Love czy Dawid Kwiatkowski. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. A przedwczoraj Dawid, przypomnę, występował na Łódź Summer Festivalu. No i tam był naprawdę ogień. Polecam zobaczyć zdjęcia na SK-owym Instagramie. A teraz jedziemy razem z Wami. Niektórzy z wakacji wracają, niektórzy na wakacje jadą. Jaką wy pogodę trafiliście nad Bałtykiem. Słuchajcie, wracają upały do Polski. Nad Bałtykiem nawet będą trzydziestki. A w Radiu SK jak zawsze grają najlepsze wakacyjne hiciory. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Za chwilę obiecuję m.in. Die Die od Shakiry. A teraz wjeżdża Justin i Nicki. To są właśnie wakacyjne hity.

0: Nowa Sanach, to jest Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie i rozdajemy wam eskowe zestawy wakacyjne. Mamy leżaki i bezprzewodowe głośniki. I teraz łączymy się z urlopującą Kasią. Halo, słuchaczko Kasio.
1: Hej SK.
0: No hej, opowiedz, dlaczego potrzebny jest ci taki leżak i bezprzewodowy głośnik?
1: Po pierwsze to tak, leżak to by się na pewno przydał, bo w Kołobrzegu mamy taki zimny piasek i co chwilę mokry od deszczu, że no można, można się rozchorować od piasku, więc leżaczek idealna sprawa, a głośnik...
0: No żeby pół plaży słyszało, wiadomo, żeby hity na czasie leciały. Wtedy będzie też idealna atmosfera. A też? Co jeszcze?
1: Też. A bo w tym roku, wyjątkowo małe fale są na, nad morzem, więc ja bym sobie puściła ten taki relaksujący szum fal.
0: A i trochę by było bardziej wakacyjnie.
1: Wakacyjnie.
0: No a do kiedy jesteście w tym Kołobrzegu?
1: Jeszcze tydzień.
0: A, no to słuchaj, to nie będzie już zimnego piasku, bo przecież w tym tygodniu upały do Polski przychodzą.
1: Ale tak, taki leżak... no to super, w końcu.
0: No ale taki leżak na pewno się przyda, słuchaj. Dostajesz od Radia SK eskowy zestaw wakacyjny i leżak, bezprzewodowy głośnik i wszystkiego dobrego na urlop ci życzę.
1: Dziękuję.
0: A jeżeli wy też chcecie coś takiego zgarnąć, to otwierajcie eskową łapkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. No a jak macie eskową łapkę, to możecie słuchać eski wszędzie, bo SK jest wszędzie tam, gdzie wy.

0: Selena Gomez, tak na mi kołysze. A teraz czas na nowość na antenie Eski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W lato wieje świeżością, codziennie mamy dla was jakiś nowy numer i teraz zrobi się tak troszkę spokojnie, melancholijnie, nostalgicznie, będzie lek na złamane serce, może kogoś to teraz dotyczy. Maciek Skiba wydał nowy numer, to jest ten gość, który się specjalizuje w romantycznych klimatach. To przecież kawałek Chce Ciebie Częściej, to jest coś pięknego. Nieraz pary tańczyły ten numer jako pierwszy taniec na swoim weselu, a teraz Maciek Skiba zrobił numer dla tych wszystkich, którzy za kimś tęsknią, którzy się troszkę nieszczęśliwie zakochali. Można przy tym numerze pomyśleć, powspominać. Maciek Skiba, Zapomnij Mnie, już teraz na antenie Radia SK.

0: Nicki Minaj w Radiu SK i jest energia do niesienia ciężkiego parawanu na plażę. Tak wam gramy w niedzielne przedpołudnie, to są właśnie wakacyjne hity na czasie. A Robert Lewandowski właśnie dostał nową ofertę od Maryli Rodowicz, już wam mówię, o co chodzi. Ostatnio Maryla się zmartwiła, bo ona twierdzi, że Robert Lewandowski jest teraz samotny. Rodzina Roberta Lewandowskiego jeszcze została w Barcelonie, a Lewy musiał się przeprowadzić do Chicago, więc jest pewnie samotny. I Maryla powiedziała tak, że jakby Robert Lewandowski przyleciał do Polski, to ona by mu nie kazała mieszkać w hotelu, tylko ona by go ugościła u siebie w domu i by mu dobrze gotowała. Pani Maryla powiedziała, że ugotowałaby Robertowi Lewandowskiemu pierogi, kluski i placki ziemniaczane. No, ciekawe, co by Robert Lewandowski zrobił w takiej sytuacji. No, jak legenda zaprasza, to nie wypada nie skorzystać, prawda? Tylko pytanie, co na to żona Roberta Lewandowskiego, Ania? Czy by mu tak pozwoliła zamieszkać u innej kobiety? No, pewnie tak, ale tu jest problem gdzie indziej. Problemem tutaj są puste kalorie w tych plackach.
1: Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży.

0: Umywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
7: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: I po reklamie.

0: uwa na nadciągającą falę afrykańskich upałów, na te 40 na termometrach. U nas najbardziej wakacyjna playlista. DJ Goja i Jason Derulo za nami, a wy przed tym upałem będziecie mogli się schować w klimatyzowanej sali kinowej. Już w piątek wielka premiera, nowy Spider-Man wtedy trafia do kin i ja mam dla was teraz dwa zaproszenia na ten film do kina Helios. Jeśli chcecie takie bilety przygarnąć, to dajcie znać, kogo byście do kina na Spider-Mana zabrali, komu i za co chcielibyście się tymi biletami odwdzięczyć. Może mąż dzisiaj pyszne śniadanie do łóżka przygotował. Albo kolega z pracy powiedział, że jutro za was weźmie poranną zmianę w pracy, żebyście mogli się po urlopie wyspać. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i po 12 wysyłam bilety na Spider-Mana.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Dziesiątki, a może nawet i setki tysięcy osób na jednej imprezie. Łódź jest aktualnie imprezkowym centrum Polski, tam trwa Łódź Summer Festival. Wczoraj pojawił się m.in. Timbaland, który wykonał swoje kultowe hity, jak na przykład Give It To Me. Tak to brzmiało, posłuchajcie. Polecam wam obejrzeć nagranie na eskowym Instagramie, bo to naprawdę robi wrażenie. Wczoraj na scenie pojawił się też BDS 2115 i też był ogień. A dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i również na scenie wielkie gwiazdy. Na Łódź Summer Festiwalu zagra PZ, Mata czy Jean Paul. Eska oczywiście jest tam razem z wami, bo my jesteśmy zawsze razem z wami na najlepszych imprezkach. Na pewno dzisiaj będziemy się łączyć z naszą ekipą na Łódź Summer Festiwalu. A ja tylko przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy i razem z nami za darmo możecie się też wybrać na najnowszego Spidermana, premiera już w piątek. Jeśli chcecie zgarnąć bilety, to dawajcie znać, komu i za co chcecie się tymi biletami odwdzięczyć. Na przykład Roxana mówi, że ona by męża zabrała, bo jak ona była w delegacji, to on taras odmalował. To jest chłopak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale się romantycznie zrobiło. Numer w sam raz do romantycznego picia kawki niedzielnej we dwoje na tarasie. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, 15 minut po godzinie 12. A wy się chcecie odwdzięczyć komu i za co? Nagrywacie w tej sprawie głosówki na Messengerze, Łukasz?
1: Odwdzięczyłbym się chętnie mojej kochanej żonie, która została na cały weekend z naszym synkiem w domu, a ja sobie pojechałem na kawalerski z chłopakami. Należy jej się.
0: No, Łukasz, nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł w taki sposób to żonie komunikować, bo skoro cię sumienie ruszyło po kawalerskim i chcesz żonę do kina zabrać, to coś się na tym kawalerskim musiało wydarzyć. Ty się jeszcze, chłopie, zastanów, czy na pewno chcesz to robić. Ale w razie czego bilety masz. SK wysyła właśnie dwa zaproszenia na najnowszego Spidermana. Dobrej zabawy, Łukasz, trzymaj się.

0: To jest dobra informacja. I teraz na żywo na antenie Eski się z nią łączymy. Halo Kinga, co tam u was słychać, co robicie, jak energia?
1: Cześć Łukaszku, co robimy? Odpoczywamy i zbieramy siły i energię na popołudnie, bo dzisiaj trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival będzie się działo, na scenie pojawią się tacy artyści jak bracia Kacperczyk, będzie także PZ, będzie Mata i Sean Paul. Warto tutaj z nami być, a jeśli nie możecie być, to koniecznie obserwujcie nas na Instagramie Radia SK, a także słuchajcie Radia SK, bo ja tutaj na bieżąco będę wam opowiadać, co dzieje się na łódzkich błoniach. Do usłyszenia, pozdrawiam was. A, jeszcze jedno, poczekajcie. Bo chciałam powiedzieć, dla tych wszystkich, którzy martwią się o pogodę, świeci słońce, nie ma chmur i padać nie powinno. Oby ta pogoda z nami została.
0: Ale Kinga, nawet jakby lało, nawet jakby śnieg padał, jak teraz fani usłyszeli, że tam będzie Sean Paul, będzie Mata, będzie PZ, to nawet w najgorszej pogodzie by poszli. Dobrej zabawy życzymy, trzymaj się Kinga, hej! A jak się Łódź Summer Festival skończy, to SK ma dla was już kolejną imprezkową propozycję. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siget z Radiem SK.
6: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Panowie, dach gotowy?
9: Oczywiście, że gotowy.
8: Tak szybko?
9: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
10: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: I po reklamie.
2: SK.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: No i to się właśnie nazywa dobre wakacyjne granie. Bibi Rexa i David Guetta, ale Matti Fuczyło się rozszalał. To jest SK, to są hity na czasie. Ale nie, czekajcie, czekajcie, stop, stop. Musi być odpowiednie przygotowanie, uwaga. Młody Matti tu jest, słuchajcie.
1: No to elo.
0: Elo, elo, Matti Fuczyło będzie grał wam teraz hity na czasie.
1: Będę.
0: Młody Łajcior też będzie.
1: Będzie.
0: Ale Matti, pochwal się, kto będzie jutro twoim gościem w Rap 20 Radia SK.
1: Gibbs, słuchajcie, słuchajcie, właśnie, po 23 w poniedziałek, czyli jutro, Gibbs zajrzy i odpowie na moje pytania.
0: A Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, więc to będzie, słuchajcie, ekskluzywna rozmowa tylko na antenie Radia SK w Rap 20, jutro po 23, ale dzisiaj Matti Fuczyło też stery przejmuje i dobrze zagra, co tu będzie... No, Sombr będzie, będzie Shakira i Waka Waka. Będzie dobrze, krótko mówiąc.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowości w nosach. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
19: I po reklamie.
4: Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce. Mamy nie tylko propozycje, ale też bilety na dobre imprezy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja właśnie w tej sprawie. Możemy was zabrać na letnią imprezkę za granicę. Już od jutra w Radiu SK będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Sziget Festival na Węgrzech. To jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie. Zagra m.in. Zara Larsson, Sombr, 21 Pilots, Luis Capaldi czy Skrillex. Jeśli chcecie się wybrać z Radiem SK do Budapesztu, zgłaszajcie się za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. Mamy nie tylko karnety z miejscem na polu namiotowym, ale też 2000 zł. A teraz wracamy do Polski. Mamy coś dla fanów motoryzacji. Możecie zobaczyć na przykład sportowe fury w akcji na pokazie driftu. Chodzi o Speedland Festival w Krośnie. Tam też będą koncerty. Zagra na przykład OSTR, Gips czy Tymek. To 8 i 9 sierpnia.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
0: A muzyką najbardziej żyje teraz Łódź. Tam można usłyszeć największe hity od polskich i zagranicznych gwiazd i to za darmo. Przed nami trzeci dzień Łódź Summer Festivalu. Zagra m.in. PZ, Mata czy Sean Paul. A jak wyglądały wczorajsze koncerty BDS-a czy Timbalanda, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A co z nami będzie, jak skończy się Łódź Summer Festival? Będą kolejne imprezy. Już za niecały miesiąc najpopularniejsi polscy artyści opanują Sopot. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski czy Kuba i Kuba. SK też będzie na tej imprezie. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. Ale wcześniej będą hity na czasie. Kygo i Khaled, Griffin, Save My Love. Tak zaczynamy. Będzie Magira i Sobel, Drobna Zabawa. A ja bawię się z wami. Mati Fuczyło, cześć! Trzynasta równiutko, a my już gramy.

Shakira i Waka Waka. I 16 minut po 13, niedziela jest i nawet lato wróciło. No, prawie do całej Polski. Wiem, że są miejsca, gdzie dzisiaj jest raczej mokro, ale temperatura jest. Zrobiło się ciepło, no i co prawda jutro chyba znowu ma być w większości Polski średnio, ale ogólnie w przyszłym tygodniu będzie lato. To dobrze. A skoro lato, to mam nadzieję, że letnie plany też już u Was są, albo może macie jakieś misje specjalne, które czekają na Was dzisiaj, albo ewentualnie w zbliżającym się tygodniu? Dajcie znać, w czym Wam kibicować. Mam bilety na nowego Spidermana do kina Helios do oddania, więc myślę, że warto. To w czym Wam kibicować? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Ale żeby nie było, że tylko o tym lecie, to cztery pory roku. Wiktor Waligura, Weste.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To może teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A co? A niech się zaczną. 27 minut już po godzinie 13. Mamy dla was nowości i ja mam pewne podejrzenie. Pitbullowi tak się spodobało w Polsce ostatnio, że aż postanowił wypuścić nowy hit. Kilka dni temu zagrał swój koncert w Warszawie. Widziałem już milion filmików z niego. No i to była chyba największa łysa publiczność w Polsce w historii. Mówię o tych wszystkich łysych perukach, których na publiczności u Pitbulla było naprawdę bardzo dużo. Nawet zastanawiam się, co pomyśleli sobie przechodni, widząc setki osób idących na koncerty z tymi sztucznymi, łysymi głowami. Jeżeli ktoś nie wiedział, na jaki koncert się szykuje. Ale wróćmy do najważniejszego. Pitbull ma dla nas coś nowego i nagrał to z Jasonem Derulo. No to gramy Privacy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Radio SK. Stereotype.

0: To Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. A ja właśnie w temacie księżniczek, słuchajcie, mam ważne przypomnienie, bo może komuś umknęło i może komuś przypadkiem uratuje życie. Dzisiaj są imieniny Ani, i Hani, i Grażynki też. Moja mama Ania już dzisiaj odebrała telefon ode mnie, więc daję teraz wam zielone światło. Można dzwonić, można mówić same ładne rzeczy. A co? No do mnie też możecie ewentualnie podsyłać głosówki. Może jakiś przekaz dla Ani wypuszczę, jak będzie trzeba. No, u nas zaraz kolejne hity, będzie Stromae.
1: Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
3: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Ależ to buduje napięcie. Alan Walker, Ava Max i Fate. No to jest niedziela ze Skałą 6 minut już do godziny 14 zostało. Ja sprawdzam, w czym dzisiaj mogę wam kibicować i dostałem sporo głosówek w tej sprawie. No w końcu mam do oddania bilety na nowego Spidermana.
1: Kibicujcie mi, żebym przetrwał dzisiaj do 16.30 swoją zmianę, bo u siebie w kabinie mam 34 stopnie w cieniu i wiem, dlaczego pogoda jutro ma się pogorszyć, bo mam jutro wolne. Cześć.
0: No tak, klasyczek. Jak wolne, to zmiana pogody na gorsze. Zawsze tak jest. Dajana też wysłała głosówkę na eskowym messengerze.
2: Hej Eska, w czym możecie mi dzisiaj kibicować? Myślę, że w robieniu dżemów z wiśni i czerwonej porzeczki, ponieważ temperatura w mojej kuchni jest dzisiaj o wiele wyższa niż za oknem. Pozdrawiam!
0: Wow. Patrząc na to, że dzisiaj jest jeden z tych raczej cieplejszych dni, no to ja trzymam kciuki, ale wiesz, zawsze możesz mówić, że masz saunę w domu. I nie dodawać nic więcej, gdy ktoś będzie dopytywał.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
19: To jest wasz wakacyjny imprezkowy przewodnik. Mówimy, gdzie wyskoczyć i kiedy, żeby mieć fajne koncertowe wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Na pewno Łódź w ten weekend to jest kierunek numer jeden. Tam trwa Łódź Summer Festival, czyli darmowa impreza ze światowymi gwiazdami. Dzisiaj ostatni finałowy dzień tego wydarzenia i oczywiście będzie grubo. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Mata czy Sean Paul, autor takich wielkich hitów jak Give It Up To Me, Get Busy czy Got To Love You. Na SK-owym Instagramie możecie sprawdzić, co tam się działo wczoraj, a już w czwartek kolejna światowa gwiazda Polskę odwiedzi. Do Warszawy wpadnie Charlie Puth. Wystąpi na letniej scenie Progresji w Warszawie. Ze światowych gwiazd, no to przed nami też dwa koncerty The Weeknda. Ten artysta 4 i 5 sierpnia wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair. Salonu przedłużania włosów w Toruniu.
20: Minęła 14, Wolina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trwa sprzątanie po zderzeniu trzech osobówek. Za węzłem Wrocław Zachód w kierunku autostrady A4 ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Spore utrudnienia też w zachodniopomorskim. W tym momencie wzmożony ruch jest na trasach prowadzących w kierunku Szczecina. Setki tysięcy osób ewakuowanych przez pożary we Francji i Hiszpanii. Domy musiało opuścić już około 320 tysięcy mieszkańców. Ta liczba wciąż rośnie. We Francji ogień zbliżył się do Bordeaux. Trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Z okolic Madrytu ewakuowano około 100 tysięcy osób. Akcję gaśniczą utrudnia silny, zmieniający kierunek wiatr. Brąz Ligi Narodów dla włoskich siatkarek. W meczu o trzecie miejsce Włoszki pokonały Chiny 3-1. A o złoty medal w finałowym meczu walczą teraz Brazylia z Turcją.
21: Właśnie przeczytałem w necie, tego dnia spójrz w niebo, wtedy zobaczysz najwięcej spadających gwiazd. No to w połowie sierpnia, ja wcześniej też mam gwiazdy i to takie, które jeszcze nie spadły i mam nadzieję, że nie spadną w ogóle. Andy Dust, Harris Zakaria, Miley Cyrus i Flowers. W ogóle niech wszystkie te gwiazdy latają wysoko. Mati Fuczyło, cześć.

0: No i właśnie tak brzmi niedziela ze Eską. To Perdzin i Sama w Radiu SK. 15 minut po 14. Piszecie do mnie, w czym dzisiaj potrzebujecie kibicowania. Magda napisała, że jej trzeba kibicowania w powodzeniu na studiach, bo zdecydowała się na nie w wieku 34 lat. No bardzo dobrze to brzmi. Trzymam kciuki bardzo mocno i na pewno będzie mega. No pewnie, że tak. Mam jeszcze głosówkę, którą właśnie dostałem na eskowym Messengerze. Sprawdźmy.
1: Hej, jedziemy właśnie na zawody rowerkowe kibicować naszej starszej córce Karolince, także trzymajcie z nami razem kciuki za Karolinkę. Karolcia do boju!
0: No, powiem wam, że ja trenuję kolarstwo i czuję, że z takim dopingiem to ja z Karolcią nie mam szans. No do boju, Karolcia! Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Rihanna, Calvin Harris i We Found Love w Radiu SK, 29 minut już do 15. Słuchajcie, koncerty są coraz dziwniejsze, naprawdę. Kilka dni temu było głośno o tym, że polski raper na swoim własnym koncercie został obrzucony jajkami i musiał uciekać. A ja właśnie teraz przeczytałem o tym, że w Hiszpanii tamtejszy raper oberwał szklanką i też musiał uciekać ze sceny. Jak tak dalej pójdzie, to artyści będą musieli zakładać kaski. No i myślę, że zamiast choreografii będą uczyli się też uników. Może to jest przyszłościowe?
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne

0: www.bytdrew.pl. Telefon 884 308 308.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: I po reklamie.

0: DNA. To Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK, 7 minut do 15. To hymn mundialowy. Mundial za nami, ale przed wami mogą być letnie przygody z eskowym kamperem. SK dowozi kampera. W naszej apce możecie się zgłosić i być może to do was przyjedziemy z kluczykami do naszego zatankowanego do pełna pomarańczowego kampera. A potem możecie pojechać nim na długi weekend, dokąd tylko chcecie. Wiem, że teraz nasza ekipa jest na Helu. Tak, wy też możecie tam pojechać, możecie w góry, możecie na Mazury, albo gdzie tylko chcecie. Zgłoszenia, przypominam, w aplikacji Radia SK. Radio SK. Za darmo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
9: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa obława za prawdopodobnym sprawcą zamachu w centrum Berlina. Policja szuka 21-letniego mężczyzny podejrzanego o wjechanie furgonetką w tłum podczas Parady Równości. Zginęła jedna osoba, 3 walczą o życie, a 29 zostało rannych. Służby przeszukują m.in. pociągi i metro. Podejrzany może być uzbrojony. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Kaczorowie co pół godziny protestujący wychodzą na przejście dla pieszych. Mieszkańcy domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr.
10: Nad bezpieczeństwem czuwa 12 policjantów, którzy zabezpieczają przebieg zgromadzenia i na bieżąco kierują ruchem.
9: Mówi nam Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze, a protest potrwa do 16. Czerwona flaga na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Jak mówi Patryk Rociński ze szczecińskiego Wopru, powodem jest zanieczyszczenie wody.
11: Powodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej w sinicy.
9: Podobne problemy występują nie tylko w okolicy Szczecina, ale w całym regionie.
12: Prawie najlepsza liga na świecie, Ekstraklasa wróciła. Dzisiaj dwa ostatnie mecze pierwszej kolejki, jeden trwa teraz, dwa jeszcze potem. No, czyli się dzieje. U nas też się dzieje. Mati Fuczyło, to jest SK, a to Ariana Grande, One Last Time.

0: to Axwell Bonnie, Whatever Turns You On. Radio SK, 14 minut po 15. A dzisiaj w wielu miejscach kraju cieplej niż zwykle, chociaż nie wszędzie, ale my zadbamy o to, aby było gorąco. W apce Radia SK możecie zgłaszać się do konkursu SK Tam, gdzie ty. I tak zrobił Tomek. No hej, słuchacz.
1: Hej, SK.
0: Napisałeś, że jesteś właśnie w Kołobrzegu. Pogoda nad morzem, no to chyba tak średnio teraz, co?
1: No, pogoda jest taka, że jest przytłumione takie niebo, ale jest fajnie cieplutko, fajnie duszno. Piweczko zimne na plaży, nie reklamuję absolutnie.
0: No oczywiście zero, oczywiście zero. Pewnie, że tak. W zgłoszeniu tak napisałeś, że jesteś w sanatorium i podobno jesteś najmłodszym z kuracjuszy. Powiedz mi, czy zostałeś dobrze przyjęty przez grupę?
1: No fantastycznie, powiem ci, że taki wnoszę taką świeżość w nich i normalnie wszyscy się cieszą, bawią się u mnie przy stoliku, gdzie siedzę sobie w restauracji, jest fajna ekipa i ciągle coś gdzieś chcą wychodzić ze mną.
0: A, no dobrze, a masz jakieś specjalne sposoby na to, żeby zostać zaakceptowanym, czy to samo poszło?
1: Samo, fajny uśmiech, miło. Chwalenie wszystkiego, co mamy na miejscu. Mamy dobre jedzonko, dobre pokoje, fajne rowery do jeżdżenia. Jest naprawdę fajnie.
0: No to dobrze, Tomek, w takim razie jestem pod wielkim wrażeniem, ale żebyś mógł zostać zaakceptowanym tak jeszcze bardziej, to mam dla ciebie jaskowe nagrody. Wakacyjny zestaw, czyli leżak i głośnik bezprzewodowy lecą do ciebie.
1: Fantastycznie, bo powiem ci tak, że brakuje mi tego nad polskim morzem. Super leżaka, takiego, na którym się położy na plaży i za mną fajna muzyczka oczywiście z wiadomym radiem.
0: No widzisz, no to w takim razie my to mamy, ty to masz, no a jeżeli wy też chcecie, to pobierzcie darmową łapkę Radia SK i wyślijcie zgłoszenie.
1: Dobrze warto, żeby mnie słuchać.

0: To są hity zawsze na czasie. To Dani Funly w Radiu SK, 28 minut przed 16. Na eskowym Instagramie widziałem filmiki z koncertów, które ostatniej nocy odbyły się w Łodzi. Tam trwa Łódź Summer Festival. Podobno na koncercie BDS-a było ponad 200 tysięcy osób. Naprawdę. Ta impreza jeszcze trwa. Tam jest też eskowa strefa, do której można wpadać. No i Kinga Baryga też tam jest. Hejka, co tam się dzieje u was?
1: Cześć Mati, tak to prawda, jesteśmy na łódzkich Błoniach, bo to właśnie tutaj dzisiaj odbywa się trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival. Co prawda bramki dla wszystkich otwierają się dopiero o 17, ale tu już naprawdę sporo ludzi czeka. No i właśnie czekają też Ola i Ala, które są ze mną. Cześć dziewczyny.
2: Cześć. Hejka.
1: No właśnie, jak to się stało, że wy czekacie, jak do wejścia jest jeszcze, no tak mniej więcej, ponad godzinę, prawie półtorej?
2: No nie wiem, no przyjechaliśmy sobie, bo mieliśmy parking, no to wcześniej, żeby też pod sceną być może bliżej.
1: No właśnie, być pod sceną to jest kluczowe, bo wy jesteście wielkimi fankami. Kogo? Nad

0: W nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Picard Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. Picard. U nas rodzą się mistrzowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: I po reklamie.

0: No ewidentnie bardzo żałuję Becky G. Bo cały czas to sorry papi. To topik Becky G, sorry papi, tak nazywa się ten kawałek. 5 minut do 16, można się rozbujać w fotelu, albo na kanapie, albo gdzieś indziej. A jeżeli chcecie rozbujać się jeszcze bardziej, to słuchajcie SK Live Remix. Nasza kultowa audycja wróciła. W każdy piątek i sobotę wieczorem gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów na całym świecie. A w apce Radia SK możecie słuchać bez przerwy cały czas.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Góra w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
3: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
2: Zaplanujemy twój układ mebli, zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
3: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
4: I po reklamie.
5: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od wypadku na trasie rajdu Polski. W Zamarskach jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód stanął w ogniu, obaj zawodnicy trafili do szpitala. To kolejny wypadek podczas tegorocznego rajdu. Wczoraj do podobnych zdarzeń doszło w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogromne pożary we Francji i Hiszpanii to jedna z największych katastrof naturalnych w historii obu krajów. Z ogniem walczą tysiące strażaków. We Francji najtrudniejsza sytuacja jest w Żyrondzie. Ogień zbliżył się na 25 km od Bordeaux. Mer miasta uspokaja, że ewakuacja nie jest planowana. W Hiszpanii domy opuściło 75 tysięcy mieszkańców. W trzech regionach obowiązuje stan wyjątkowy. Turcja z drugim złotem Ligi Narodów Siatkarek. W finale Turczynki pokonały Brazylię 3-1. Brazylijki po raz piąty przegrały finał i wciąż czekają na pierwsze złoto. Brązowy medal wywalczyły Włoszki.
6: A ja mam dla was same złote kawałki. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak zaczniemy, będzie też panika. To znaczy panik, a the risk, high hopes. Ja to z kolei Mati poczuło. Minutka po 16, to co? Rozkręcamy niedzielę?
7: Na czasie Radio SK. Hity na czasie Radio SK.
6: No pewnie, że rozkręcamy.

Dr. Dre i Still Dre w Radiu SK. A pamiętacie, jak kilka tygodni temu było tak gorąco, że pewnie dałoby się zrobić jajecznicę na ulicy? No to słuchajcie, kupujcie jajka, bo będzie okazja, żeby zrobić to jeszcze raz. Upały się zbliżają, ale takie wiecie, że aż będzie parzyło. Podobno nawet 43 stopnie w cieniu mogą się lokalnie pojawić. I to na sam koniec lipca i na początek sierpnia. Ja mam takie poczucie, że jeżeli wy macie klimatyzację w domu, to niedługo możecie spodziewać się wielu niezapowiedzianych wizyt znajomych. No wiecie, w potrzebie trzeba pomóc.

0: Dawajka.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aj.
3: Fonsi!

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Później ci opowiem, a raczej opowiedzą, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret FSC. Dzisiaj imieninowy dzień. Piszecie do mnie, że spędzacie niedzielę na imieninach. No w końcu dzisiaj między innymi Anna świętuje, ale nie tylko, bo Grażyna i Hania też. No najlepszego oczywiście. A nawet jak ktoś nie obchodzi dzisiaj imienin, to też najlepszego. A co? Niech stracę. Słuchajcie, ja tymczasem czytam o budowlach Rzymian. Nie pytajcie, ale w skrócie naukowcy odkryli, że oni tysiące

0: AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.

0: 5 minut przed 17 to w Stanach jej ITP ITD, a jeżeli komuś z Was marzy się festiwal, dobry czas ITD, no to koniecznie pobierzcie apkę Radia SK, możemy wysłać Was na Sziget Festival do Budapesztu. Poza karnetami i wejściówkami na kemping mamy dla Was 2000 zł kieszonkowego. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo, a u nas zaraz newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogromna.

0: Weekendy tematyczne z animacjami i maskotkami. Polecamy również strefę chillout i gastro. Zapraszamy całymi rodzinami. Obserwuj nas na Facebooku. Park Dreamlandia Koronowo.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Planujesz imprezę i nie masz pomysłu na atrakcje? Nie pękaj, zajmiemy się tym. Imprezy małe i duże, prywatne i plenerowe. W ofercie dmuchańce, animacje, piana party, stanowiska kreatywne, mobilna stacja kosmiczna i wiele więcej. Wskakujemy również do szkół i przedszkoli. Chcesz czegoś ekstra? Sprawdź hitowe zajęcia w ultrafiolecie i strefę fluo. Dojeżdżamy wszędzie. Znajdź nas na Facebooku Nie Pękaj lub zadzwoń 785-609-454. Nie pękaj, stać ci na radosne chwile.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Dzień dobry, a może by tak urządzić sobie dzień dobry? Mati Fuczyło to jest SK Summer City. My znamy się na tym bardzo dobrze, bo opowiadamy wam o fajnych imprezach, które czekają na was w wielu miejscach Polski. Zaczynamy od SK Music Tour. Ta impreza już 31 lipca wybiera się do Ełku. Kamil Noser poprowadzi ją, a na scenie Dawid Kwiatkowski, Tedecz, Tilaf, nieco później Złotoryja. Tam na scenie m.in. Mister Polska, Dawid Kwiatkowski czy Małgorzata Ostrowska. Będzie też Eryk Moczko czy Paktofonika, to w Kraśniku, ale teraz czas już na coś innego. Warszawa i drużynowy żużlowy Puchar Świata to 29 sierpnia. Dobrej zabawy tam. A jeżeli macie ochotę jeszcze na koncert, to również Warszawa 21 sierpnia czeka na was na Błoniach PGE Narodowego. Tam m.in. Żabson, Modelki czy Bletka.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Minęła 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na zjeździe z autostrady A4 na S3 pod Legnicą. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Został ranny. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia w kierunku Zielonej Góry mogą jeszcze potrwać około godziny. Uwaga na burze i upały. IMGW wydał ostrzeżenia dla 8 regionów na północnym zachodzie kraju. Podczas burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty obowiązują m.in. w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. To w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Wisła Płock lepsza od Rakowa Częstochowa. W meczu Ekstraklasy nafciarze wygrali 2-1. Dziś kibiców czekają jeszcze dwa spotkania. Za pół godziny widzę w Łucie zagra z Motorem Lublin, a o 20.15 Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice.
6: A ja zmierzę się z hitami na czasie i mam ich sporo. Shakira będzie, Daria Zawiałów będzie, Martin Garrix będzie, Enrique Iglesias będzie i ja też będę. Mati Fuczyło, cześć! Jak wam mija niedziela? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze.

0: Somber, My Body Isn't Ready. To jest TSK, 18 minut po 17. Hity na czasie trwają. Ja zapytałem, co u was i wiecie co, sam nie wiem, czy już nie żałuję. Słuchajcie, jaką dostałem głosówkę od Dawida przed chwilą.
1: Hej, hej.
0: No cześć.
1: Właśnie idziemy z Bydgoszczy do Poznania na lotnisko.
0: O.
1: Bo wieczorem mamy wylot na Sycylię, do Palermo. Oczywiście słuchamy Radia SK po drodze. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Widzicie, jak się bawią? Można? No można. A ja teraz biedny siedzę i biedny zazdroszczę. No ale dobrze, dobrze. Sprawdziłem. 33 stopnie teraz to są w Palermo. No to proszę się wygrzewać i opalić za nas wszystkich, dobra? Radio SK. Za słuchaczy też. Bledka, komu miałabym powiedzieć, tak gramy.

0: Ależ to był hit Eurowizji, prawda? Ale Sandra, Queen of Kings.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdzieś na eskowym YouTubie da się nawet znaleźć moją rozmowę z Alessandrą. Tak, tak, tak. I nawet próbowałem rozmawiać z nią po włosku. O, widzicie? Widzicie, jakie rzeczy? Ale teraz nie po włosku, a po polsku. Margaret. No to właśnie. Piosenka polska, piosenkarka polska i kawałek nazywa się Prima Ballerina. Co by na to, żeby posłuchać czegoś nowego od Margaret? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Tym bardziej, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich.

0: To hit o tworzeniu wspomnień. Memories, David Guetta, Kid Cudi. To jest Radio SK, 26 minut do 18. A skoro tworzenie memories, czyli wspomnień, no to teraz połączmy się z Łodzią. Łódź Summer Festival, ta impreza jeszcze dzisiaj trwa, tam są wielkie, wielkie, wielkie koncerty. Tam jest też nasza wielka, wielka, wielka strefa radiańska, do której warto zaglądać. No i tam jest też Kinga Baryga. Połączmy się z nią i sprawdźmy, no właśnie, co się dzieje w Łodzi. Halo, halo Kinga, co tam?
1: Cześć Mati, tak zgadza się, my cały czas na łódzkich Błoniach, tutaj bramy już zostały otwarte, a to oznacza, że trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival rozpoczyna się lada moment. Na scenie głównej o godzinie 18 wystąpią bracia Kacperczyk i tu już zbiera się tłum, zbierają się ludzie, zbiera się widownia, więc lada moment wszystko się

0: ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
13: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: to DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Zresztą teraz usłyszycie tytuł. A ten hit świetnie poradził sobie w piątek w gorącej dwudziestce. Zadebiutował na 12 miejscu, a już jutro rap 20 na ulubione hity. Możecie głosować już w tym momencie na sk.pl, a potem można słuchać. Jutro o 23:00 moim gościem na żywo będzie Gibbs. Będzie można zadać mu pytanie, a tymczasem dzięki za dziś. Mati Fuczyło, hej! Jeszcze newsy zaraz.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 196-22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 196-22.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
14: Zaplanujmy sobie dzień dobry, zaplanujmy sobie dobry wieczór i zróbmy tak, aby po prostu było przyjemnie. Mati Fuczyło, to jest SKA Summer City. Jak zawsze w wakacje SKA przybywa z fajnymi propozycjami na fajny czas. A zaczynamy od tego, co szykuje się w Olsztynie. Olsztyn Green Festival. Na Warmii i Mazurach czekają Was muzyczne doznania. To od 14 do 16 sierpnia na scenie m.in. PZ, Vito Bambino, Kacperczyk, Igo czy Ralf Kamiński i wielu, wielu, wielu innych. No to co? Jeżeli macie ochotę na coś nieco innego, to zajrzyjcie też do Jastrzębia. Lotnisko Jastarnia czeka na Was w ramach Saltway Festival 31 lipca, 1 sierpnia, piątek, sobota. Tam Vito Bambino, Jan Rapowanie czy Budka Suflera na przykład. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival 24-27 sierpnia. To Sopot oczywiście i kultowa kilkudniowa impreza.
13: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
15: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na kolei. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska powoduje opóźnienia pociągów. Problemy dotyczą m.in. składów jadących z Warszawy do Berlina, Kijowa i Wrocławia. PKP Intercity informuje, że trwają prace nad usunięciem usterki. Uwaga kierowcy, od jutra zmiany na ekspresowej S7 w kierunku Gdańska. Rusza remont, który oznacza zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowania. Ze szczegółów mi nasz reporter Marcin Szydłowski.
16: To rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni.
15: A te prace potrwają około 2,5 tygodnia. Drugi mecz Roberta Lewandowskiego w MLS. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale nie zdołał pomóc Chicago Fire w meczu z New York City. Drużyna Lewego przegrała na wyjeździe 1-3. Kolejne spotkanie już 2 sierpnia. Chicago Fire zagra z zespołem z Charlotte, a Lewandowski zaliczy debiut przed własną publicznością.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, Pani Barbaro! Widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała Pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jest...

0: na mediaexpert.pl.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.

0: RadioSK. Reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Słońce zaszło.
12: Ale energia może zostać.
11: Dlatego myślę o magazynie energii.
12: Dobry kierunek.
11: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
12: Właśnie tak.
11: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
12: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Słońce zaszło,
3: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.

0: SK Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I po reklamie.
0: SK.
6: SK.
7: Dawid Olszewski w Bydgoszczy. W kilku miejscach tego lata można oglądać filmy pod chmurką. Kolejne kina plenerowe dołączają do tej listy. Park nad Balatonem. 5 sierpnia ruszy tu cykl bezpłatnych seansów pod gołym niebem. Na początek widzowie obejrzą film Książę, a w kolejnych tygodniach wystarczy zabrać koc albo leżak i znaleźć sobie miejsce na polanie. Pozostaje tylko trzymać kciuki za pogodę, bo jedynym biletem na te seanse jest bezchmurne niebo. Kino plenerowe działa już przed kinem Orzeł i w Zielonych Arkadach, a także w sierpniu w Starym Fordonie. Na nadwiślańskich bulwarach będzie można oglądać komedię, film familijny i animację. Najbliższy seans Nieznośny ciężar wielkiego talentu 9 sierpnia.
0: SK.
6: SK.
0: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Rafajcik. Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
1: Dawid Olszewski, cześć Bydgoszcz. W najbliższych dniach w mieście nie zabraknie atrakcji dla miłośników dwóch kółek i miłośników historii. W piątek wieczorem ze Starego Rynku wyruszy elegancka masa krytyczna. Tym razem zamiast sportowych strojów organizatorzy zachęcają do założenia marynarek, sukienek, koszul czy kapeluszy. Chodzi o to, by pokazać, że rower świetnie pasuje też do eleganckiej garderoby. Po przejeździe rowerzyści spotkają się przy ognisku w Myślęcinku, gdzie podsumują rywalizację o puchar rowerowej stolicy Polski i wybiorą miss i mistera eleganckiej masy krytycznej. A dzień później będzie można zamienić się w turystę we własnym mieście. Podczas spaceru z przewodnikiem bydgoszczanie poznają historię walk o Bydgoszcz i usłyszą wiele ciekawostek.
0: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.

0: To jest Radio SK.
1: SK. Summer City.
2: Dawid Olszewski, wakacje w Bydgoszczy przyjemnie sobie płyną. W połowie sierpnia Brda ponownie zamieni się w sportową arenę. Na Wyspie Młyńskiej ruszą ogólnopolskie zawody Woda Bydgoska. Setki pływaków zmierzą się z nurtem rzeki. W sierpniu nad Wisłę powróci też Festiwal Wisły. Impreza odwiedzi 9 miejscowości na Kujawach i Pomorzu. W programie rejsy, parady tradycyjnych łodzi, koncerty, spotkania z flisakami i regionalne przysmaki. W Bydgoszczy festiwal Nowe atrakcje zaplanowano 15 sierpnia. W sierpniu w Wake Parku w Bydgoszczy ruszy stand-up na plaży. Na scenie pojawi się kilku komików, którzy przez 2 godziny będą walczyć o śmiech publiczności. Wakacje trwają w najlepsze w Bydgoszczy. Sporo się dzieje, warto korzystać.
0: SK.
1: SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Śląska Bydgoszcz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: informacja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera. Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Połowek jest Seagate.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.